życiu po swojemu. I ja nie uważam, żeby to była zła rzecz. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie.